Minnie Mouse. Richness beat me mice, moonlights, spoonlights. Stoka, VT bounce, jak sprawy, normas. To nie zalitaj do nas.